0: the Angelus in Asian language.
1: Tenera, biomo, bielimi, no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri be. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lewe be. Vijayina, bie go myself.
1: Udibu bialeme ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Anira wani wegwe ni kuri be. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lewe be. Vijayina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nie dia. Anira wani wegwe ni kuri be. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lewe be. Vijayina, bie go myself.
1: Oh, se no blua no kiali, bio se no blua eman.
2: Nimase.
0: Jesus Christ, the Lord of heaven.